Manon to nemyšlím čipo na toku. Nyoku, mara jo, pane, te. Se zoraš. Teripu, ratas.

0: Ipeleba tuli nkupata izha uziyo pakutipo tikutumishira interneti palinga yekuenda chenene dozi yora yachini uminutu
1: na dzina ya Ale Onsene adatambanyatwa na madzi na mphepo na dzuwa tinapereka takuta kuna imwe mwisene mudatipedza.

gongola gongola miendo. Mosambiki lindanya mata odziwa mpira. Pameneso Ethiopia danya mata odziwa mpira.